Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Perelet tyżnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor wisty Petro Medwid. Muzeum modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest reżowatelem muzea, do niego i z własnych finansów, żupnych eurofondów, jak i z podpory od derszawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, drżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczast wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytuania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat didowysnu jednej z ikon modernnego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytuania. W Medziborciach się nam podaryło perepoity jego świtowo umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jego rodynny korinia, i z rusyńską identytą, a jednoczasno i z modernym designem, a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z prenematy. Prodążował dalsze żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przyjechać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, którzy się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nielem i Słowakii, ale i ze świta, je o sławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osłało jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, perekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczasny, że dnes wydymy muzej w pełni krasoty. Małem cześć prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzerat dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i fakulty umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdycznia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medziborciach miała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantu, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, której ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełniony son. Son i za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywnik się takim sposobem najdę dosłowno w Seredyni Warholowego świta, gdzie świtło, zwłok i moderne technologii tworiat kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skori i za zauczynią wszystkich zmysłów. Na wszczywnicy już popart nie budu dlem pasywno ślidołaty, ale stanut priamą czastią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych twori Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodyną, która pochodziła z niedalekoho od Medziborec cała Mykowa.
cytowania. Хочу подякувати всім, котрі помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без одваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зістали лем думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові за те, що барса запалено видалися на тоту пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і суд на то барс горди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея єдночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішель Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Поппі чи Стів Кауфман. LMFM з концесією на дальших 10 років. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму LMFM, котрого видавцем є Товаришення Руська Борса в Горлицях. То важна інформація для всіх слухачів, які на щодень наслухують наш програм, в котрим по нашому бесідуємо о розмаїтих річах. Рішення Державної ради радіофонії і телевізії означає, що LMFM буде могло формально продовжати свою діяльність наступних 10 років. Продовження концесії є потвердженням стабільної позиції радіа на медіальному ринку і uznaniom dla jego doteperiśnej działalności. Dla wielu słuchaczy radio stało się czymś więcej jak dżerewom informacji i muzyki. To prostir, w którym możesz poczuć rydny język, poznać aktualności, które tykają wspólnoty rozsijanej po ciłej Polszczy, a też utrzymać osobliwą relację ze swoją spadkowyną. W czasach, kiedy medii nacjonalnych i etnicznych mężczyzn musiał borot się o to, żeby byty wydymy, każda gwarancja dalszego fungowania ma wielkie znaczenie. LMFM od roku promuje lemkiwską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передає relacje i spodzie organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Nyżniego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiw po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informacją o prodążeniu koncesji Državna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 wersnia 2026 roku. Serd różnych rzeszeń Rady naszła się jak raz zgoda dla radiowego programu LMFM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskoj wspólnoty, tyż za to, że LMFM ma transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej będziemy mieć swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennictw wszystkich Rusyniów. Swoje miejsce w ramiłci mają dnelem Lemkę z Polszczy, ale Rusyny ze Słowacji, czy rusyńskie aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta poślitnia prysutność jest osobliwo ważna w kontekście tego, że Rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej derżawi. Завдяки LMFM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лише інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного границями держав. Pomaga utrzymywać wzajemne relacje i zostaje tym miejscem, które w praktyce buduje ponaddzierżawną wspólnotę Rusyniu i daje jej swój niezależny hołos. Kiedy wśród was, słuchaczy i czytaczy LMFM, znajdziecie osoby, które chcieliby zacząć dijaty w żurnalistycznej roboty, to serdecznie zapraszamy. Można westy muzyczny program, robić autorską tematyczną peredaczu, czy besiduwać z ludźmi, albo jeszcze dasz to incze. Żdemy na was. Ochoczych prosimy o kontakt radio@lem.fm. Poniedziałek, 7 września, septembra 2026 roku. Lemkiwski na spisku niematerialnej kulturowej spadkowiny. Emocje ich pale, a teper, oż to idę z tym wpisom. Autor wisty, Klaudia Nowak.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Dematerialnej Kulturowej Spadkołyny zmy już dajaki czas tomu informuali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas 46. lemkiwskiej łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czom język może być uznany za element niematerialnego kulturowego lidyctwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności. Żeby odpowiedzieć na to też widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedzenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Duć-Pfeiffer ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A marcy tego roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczasty w dyskusji na temu wpisania hirskiej kultury na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Duć-Pfeiffer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to będzie przygotowane okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowanie lemkiw i że to będą dwie ścieżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwską nacjonalność albo osnowania lemkiwskiego w domaśnych kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Duć-Pfeiffer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i przekazują swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roki. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu-juliu 2025 roku profesor Duć-Pfeiffer zwernęła się do Kamila i Dominiki Federygi z prośbą skończyć i skoordynować pracę nad wnioskiem. Z początku dumali, że będzie to dość krótka zadacza. Uporządkować istniejące materiały, dopełnić formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i przesłać dokumentację. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę lem o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historycznej i współczesnej zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego prysutnictw medzieńczyma w oświcie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyki, teatry, nauki, sospilnym życiu i sztodennej komunikacji. Dokumentacja obnymała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii i zgody na ich hostowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje i prowiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszynia, kotre prymiry z wielu zobranych najlepsze wkazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duć-Pfeiffer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
To, što sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty i što nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty inakże jak czeres spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto barsz cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odobrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową spilnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przechotowienia wniosku było dokazate, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nie lemślidom minułosty. Dalsze je osnowany i przekazywany następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeti, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i predawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberichają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zagrożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego budućność jest zagarantowana. No to jak wkazaty język? Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na sztoden zanima się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwarta uwagę na lechku, ale znaczuczu różniciu. Cytowania. Przy pamiętniku lechko odpowiesty na zwidania, co trzeba sfotografować. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak można wkazać na fotografii. Koniec kińciom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tablicach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni cię konkretnego przedmiotu, chroni cię praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i prynymany z pilnotą za swój. Wpis jak efekt pracy ciłej gromady. Przygotowania wniosku nie było dziełą jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Dućwajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnohych osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, LemFM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta Lemkiwski Ansambl Piśni i Tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie dorobok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowanie języka w ciwi gromadzi. Szto wpis oznacza dla buduczności języka. Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym ma mierzyć się lemkiwski język, nie kończy też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piedryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich maryńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej zmicniaty. Sesa perspektywa dozwala tchnelem picumułać do teperiśni osiągnienia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, ale jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny?
Wpis lemkiuskoho na Državný spisok nematerialnej kulturowej spadkowiny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inczy jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego do teperiśniego zakonanego statusu, ani nie wywody dodatkowych praw o przyrodzie oświty, administracji czy prosto chosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiuskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska Derżawa, wpisujący tot element na listu, hosnuje nazwę lemkiuski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiu. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiuski język funguje w derżawnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hammer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor wisty Petro Medwit. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy художник i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia, podpisał się i pod da kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Prieszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1955 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roky robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naśladno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser działał i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym Teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogą na Uniwersytecie Karpenka-Karoho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było wylity w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyżnim Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Priaszowie. I z teatrom Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszą swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn, Krystian, podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z Prasiuskim Teatrom Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdaną był Kosmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną diatelnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocieniony na kilku nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrzej byk premieruje.
7: Radby drużbą
8: byty.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

dwiema palcami. A jak zoria za zorię, bidem za wyrcjami. Oj muzyki, muzycienki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pilotu, dal muzykę sala. A muzyka jest

Widziałem potyk gładyszowy i potyk gładyszowy, taki w beton wziaty, hen na wierchny, head hory, hory, hory, hory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Dobry den. Tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

0: Jest poniedziałek, 14 вересня septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W seli Ladomyrów z Nyjskiego okresu w sobotę 12 вересня septembra tego roku zeszli się przedstawiciele Madziarów i Rusyniów, żeby oddać cześć Antoniowi Hodynkowi. W tot ten z inicjatywą Akademicznej Rady Madziarów na Słowacji współpraca z selskim uriadom w Ladomyrowi była na budynku uriadu odkryta pamiętna tablica tomu wyznacznemu rodakowi. Kiedyże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podziei wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników obu narodów. Za Rusynią były prisutne delegacje ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentem, a późniejszy rzadnym członem Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czesnego przedseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym wczynem, który zajmował się historią Rusyniu. Łece na to temu przeczytać w dopisie na naszym portale. W minułym tożni Rada Miasta Gorlicy wernula do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stryć z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. I jeszcze w lipcu i juleju odbyła się strycza dokajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Sankowa. Pesi dotykali przede wszystkim wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczoniłoby jak najmniejszej sproty użyteliu. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 вересня septembra w seli Wysokie w gminie Rudna odbude się czwarte lemkiewskie śpiewania. Podia zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątecznym korowodzie. Wystuplet lemkiewski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, lemkiewski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sesanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostor sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że już w najbliższy weekend 19-20 вересня septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podziei odbyła się w Portnom, rytnom seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Gorliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiu, współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Serdecznie prosimy.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Spaczyzna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

My, słuchaczy, to Diuczyna Myła, Chrystyna Sołowi, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Pacisna Chodyna, nasze druhe żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, Radia Rusko i Burce z Gorlic. Witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy z Merazą od 9.15 do 10.45. Osin. I czemu ja nie mam idę osin w śpiłankach? Zaraz poladamy idę osin. Teper mi przyszło na myśl, że pracien, my mamy takie kras śpiłanki na osin. Poladam, dodam i zaprezentuję. A teper feng shui i czaj. No, czaj to też jest dobra dumka. Czaj, herbata, kawa. Wszystko, co od rana rozgryje po studenie nocy.

9 minut po godzinie 6 rano, że jest 22, suto 22 minuty po godzinie 9 rano, a 9 minut po godzinie 6 rano stało słońce, schowa się owisem na cety i 52 minutami. Svetate zaczęło o 5.34, z Merkate bude już pił do 8. Schit miesiąca dopiero przed nami, to 18 minut po godzinie 10, a zachit zaobserwujemy 28 minut po godzinie 19. A dnes mamy poniedziałek, co to już było wypowiedziane, poniedziałek 14 września septembra. 2023 roku, 257 dzień, toho, że przed nami 108 dni, 108 dni i miesiąc nam hrubije, najbliższa pełnia za 12 dni, na razie jest jasny na 13%, do osinnej równonoczy jeszcze 9 dni. No to osin mam, naszłam, załadowałam, dodałam osin. Idę osin, wesna.

Już peszeterze, już czujecie to tu osin. To jedny, z drugiej strony peszeterze, małe wakacyjne pidlaszy. Zawet dymę, hej, i jeszcze, że maje byty pochoda. A jaka maje byty pochoda? No to już spiszu. Spiszu powistysz, to tam donosyc Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No maje byty to taki dosyć zachmareny den, dopiero po południu na zachodzie drżawy morz spodziewać się większych projaśnień. Miściamy może polewaty. W czerwonych dniach zmienna będzie to ta pogoda, na peremin chmary i słońce. Maksymalna temperatura około 20 gradusów Celsjusza, wynosi do 10. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, przeważająca obszar Europy znajduje się w obszarze wlejania szerokiego wyżu z centra nad południowymi Niemcami, niżej nad Islandii, Moria, Barenca i wschodniej Ukrainy formują pochodu lem na północno-zachodnich kinciach i poczasty na wschodzie, ta w centrum kontynentu. Polska jest w zasiachu nyżu, w strefie też układu frontów atmosferycznych, jakie przemieszczają się z zachodu na wschód. Zachód drżawy jest pod wlejaniem wyżu nad Niemiec i napływa polarna morska.

To już czas na filmy. To już czas na filmy w naszym programie. Idziemy do kina. Serial toho weekendowych premier jest Mary Jane ma film, jaki zdobył Cezara. Ma też na swoim konti 5 nominacji do inczych na Horit. To jest francuska produkcja François Ozona, Vipczy. To jest nachołok tego filmu. Reżyser opowiada historię Marsolta, skromnego urzędnika, jaki ma swoją codzienną rutynę, jaką nie przerywa dany śmierć mamy. Do czasu, kolejnego horiaczego dnia na plaży dochodzi do tragicznej podii. Adaptacja Ozona, która ma premierę w głównym konkursie festiwalu w Wenecji, to bardzo aktualna historia o hladaniu sensu w świecie, w którym to sens desy się stratył. Dialogy, krasne czarno-białe znymki, to takie oddania też poszane dla klasycznego kina, to też buduje wyjątkową atmosferę filmu. Vipczy to jest nowa ekranizacja jednej z najwydatniejszych francuskich powieści 20. stulecia Alberta Camus, która była opublikowana w 1942 roku. Inną propozycją, na jaką możecie się wybrać i to schodzić świtowa z polską premierą, to horror. Czesko-francusko-niemiecko-amerykański horror Resident Evil. Mamy Briana, jaki robi jak medyczny kurier i perewozy organy medy szpitalami na potrzeby transplantacji. Jednego wieczora zimą dostaje robotu, musi perewesty pojemnik do szpitala w Raccoon City w Colorado. Ich odprze chory. Jest to ciężkie i w pewnym momencie się rozpraszać i potruczać żenu. Kole próbuje przywesty jej do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe istoty. I od tego weekendu też w kinach możecie widzieć Wznowienia. Film z 1958 roku. Windom na szafot. Staram toho perewesty. To francuska produkcja. Mamy Julien. To jest bywszy komandos, jaki próbuje wydostać się z windy, która przez awarię jest uneruchomlona. To idealne zdawałoby się usłowia, kotry wyniknęły, żeby pozbyć się muża lubetelki. Próby ratowania sytuacji pidniate przez żenu postepenno zbliżają dolu obojich do tragicznego zakończenia. Utrzymana w klimacie kina noir historia o lubowy i zbrodny

okazała się wielkim uspiechem na świecie i też stała się taką lastiłką nadchodzącej nowej fali, nowej wolny w kinie. I jeszcze śpiwanoczka i pak się popraszczamy.

Moi drodzy, dziękuję za dnes. Zapraszam za ran. Przyjemnego poniedziałka. Besiedła Natalia Małecka na Nowak. Patrzysz na hody na Radio LM FM. I na koniec wreszcie. Może wreszcie koniec, albo dasz to w ten deseń.

palmy, słońce świty nad polami, dziewczat piesecz te rzeczka, my nese borszczyk z kąperiamy, dziewczat piesecz

Rasja przytrafiło, neszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w Radiu LEM FM możecie hostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 7. 14 lutego 1947 roku. Regietio Nyżni powit gorleci. Ja Isztwan Iwan z Regietioła Nyżnioho proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru słów podjakę Lemkowskomu Relifowomu Komitetu, wsim členam i żartwowatelam, w pierwszej mierze gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomicz, jaką ja dostał od was czeres gromadzianina Felenczaka Sztefana w seli Bortnum. A protom szlu wsim wam pożywania szczęśliwego nowego 1947 roku. Prasnego Rożdestwa Chrystowego zaszł ja w seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Isztwana, który był zabrany prymusowo na robotu w Germaniu. Niemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym susidą i swoim ruskim bratom, gromadzianinom Felenczakom z Bortnoho w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do sego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odeżą i obucią, i z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, znajdujących się w naszą seli, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odeży brakło. Proszę naszych bratów Lemków i wszystkich ruskich znajdujących się w Ameryce nie zabywaty o nużdającą się lemkowską narodzi w starym kraju. Szlu serdeczne pozdrowienia swemu bratu Semanu, tak samo sestra Miewi, Maryi i Anni, od których nie mają żadnego adresu, i szlu ojcowski pociłunok swemu synu Jurkowi z familią Iwan Isztwan. Dano na pocztu w Sękowi 21 sierpnia 1947 roku. Werchomla Wielka, powit Nowy Sącz. Iwan Miejski w Detroit dostał od krajana z Werchomle Wielko i powit Nowy Sącz pismo z 27 grudnia 1946, w którym Maryńczyk pisze tak. List jem od was otrzymał, że to w nim była gazeta, to wam serdecznie dziękuję, bo zmy poczytali i dużo zmy się porozumili o różnych wyjściach ze świta. Nam heł teper gazeta duże dobra, bo my heł teraz tak jak barankę na jarmaku. Nie znamy, że to znamy roblad ich to. My dumali, że jak Rosja Niemciu pobyła, tak nam bude dobry, czy pojdeme tam, czy się zostaniemy, a tymczasem nie tak. Z Rosji pojedny wtyczut nazad do nas, goły, bosy, bez łyżki i myski i koło smerty. Jak go zabiódł, to zabiódł na granicy, a jak nit, to prydę heł, ale nie ma jeny chyży, ni niczego, to pide do piłniczno i do wójta, obyjmy za nohy i prosyć za świadczenia. Jak dostanę za świadczenia, to chodzę na zarobok i żyję. I się mu necne, a w Rosji powidają się im cło, bo się im isty chodziło. Heł przyszli z Rosji od Helenczaka z Hir Trioch, od Kocuriu Petra dwóch chłopił i Antek Ćłak z ciłą rodyną i wece jeszcze. To my tak zdurili teraz jak barany, bo my nie wieryli, żeby w Rosji tak było, jak one popowidają. U nas w Polsce jeszcze można żyty, ale żeby nie był Lemką. A Kościół Boguski, to Tnewsejewski, szto wrzakił, pisze do nas, że się pomylił, że pierwszy on tam był i z austryjskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadają. A jeszcze lepsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki. No, popa już nie je, bo desyftiuk. Choć ile go zabity, jak se bandyty, to się skrył, ale na nasze świata maje pryty. I dużo wam dziękuję, że ste mnie tak obdarowali, bo jem mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i choworyli, że one bandurił ci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto nebud kradę, a powidają, że do bandurił ci należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nam opiekują. I to choworyt, że dobry chocze, i to, że dobry chocze, ale wziaty każdej wozmy, a daty na jech to. Podatki heł teraz wielkie i jeszcze jeden nie wypłatysz, a dwa przychodzą. A osób jeszcze nie przyszło z Czech. ma tam dobry zarobok, to może dasz to zarobić, żeby na jar posijaty i posadyty. Klimkiłka powit korleci. Jest to duże, że to pesate, ale nie możesz, bo teraz i swojej tiny trzeba pojaty się. Pesze krajan z Klimkiłkę do Iwana Halczaka w Akron pod datom 10 sierpnia 1940 roku. Za staru bidu pod niemiecką okupacją opisuje obszerno, no za te peryszną bidu pesze mało i ostrożno, bo jak sam mówi, teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Jak przyszli Niemcy, to z początku się wydiło, że będzie bardzo dobry. No przyszli pierwszy raz do nas zabierać radia. Na drugi rok zabierali już kontyngent. Zerzno, chudobu i wsiończe. Potem zabrali i korowy. Leszyli tam pojedni. Zarizaty nie wolno było ani kuru, bo jakby zarizał daszto, a dowidali się, to zastrzelił gazdu. I bohato ludzi za to postrzelali. Ludzie nie mogli niczego masnego zjeść. To powysychali. Pożołkli. Że teper i zdrowla nie mają. W ostatnim roku zabrali nas wszystkich do Brunar, okopy braty. Powiedali, że lem na 2 dni, a potem trzeba było wse chodyty. Ja się widuła u Niemcia w okopach, dokle budeme tak robyty. To mi powiedział, że jak Iwan przyjdzie zautra, to się zautra skończyć, a jak za rik, to za rik. Tak my chodyli od lipca aż do Bohojowlinia. Lito i osień było bajka, bo my chodyli bose i w koszelach, a przyszła zima. To była wielka bida. Nie było to buty, ani odity. I każdy dzień chodyli poseli i male ludzie i strzelali. Hierniakowy Hrycowy zastrzelili diłku, jak iszła na pole. Moju żenu, Mykulakowu i popowyczołuch na tołu wzięli na seło, że będą strzelaty, że synowy i mużowy nie piszli do roboty. A one ostali się doma na jeden dzień w niedzielu łataty czerewiki drewniane. Wielki strach był, jak ich postawili do strzelania. Ale cofnuli przykaz. Na nasz nowy rik nasze ludzie nie piszli do roboty, aż na drugi dzień przyszli do Jaszkowy. Iszczy nie rozwydnyło się, a tam jeden gospodar każe. Nie chodźte, iszczy się zatrzymajte chłopci, bo szto chce się robić? Sam inspektor litał w nocy za furmankami po Jaszkowi. I ludzie dawali pozier, szto się robić, a na wieczór przyszli wsi do domu. A kotry piszli do roboty, to ich hnale aż za Limanołu i dure ich pohynuło. Dowidujesz się o rodyni. To chudaki wyjechali do SSSR. Popowicz Andrzej jeszcze mele jak witrak, ale sam duże nie wartat. Karpiak Michał także wyjechał jeszcze w 1939 srokowym roku. Chowański Iwan pomer, małecki wasel Toma. Uczytelka stupnicka Olha pomerła toho misiacia. Leżała już kilka roków, z kolei jej chowali. Szto do hołosu, to my toj dumkę jak piszesz. Piszesz mi o traktorii, to ja nie dumam o nim. To jakby ty nie robiło trudności, to albo motor do mołoczenia, albo konia, albo mołotynku, bo ja nie mam niczego. Wsio zrobiły Polaky, jak nas wyhaniali. Piszesz, że poczekasz z wysyłką, żeby mi lisowe nie zabrali, to one z nariadzia nie zabierają. Jak możesz, to przyślij mi kalendar, bo nie znamy ani kole nasze świato. Synowe byli na wojnie dwóch. Oba powernuli zdrowy, ale bosy i obderty. W nas nie można niejako organizacji robyty. Piszesz opakunki, to jak dobrze zapakowano, to przychodzą ciły, ale trzeba do Micha, bo i dwóch zaszyty. A czerwiki to dobrze zrobić 2 pakunki i rozparłaty czerwiki tak, żeby nie male w jedną pakunku pary. Dziękuję ty, towarzyszu, że odczuwasz naszą nosztu. Ja znam, że tam nie jeden powiest, a było i chaty do Rosji. No ja by na starist i o moją zdrowlu nie chodził nigdy za swojego śmicia i ty, bo się dost poczużeni człowiek natołk, namers i nachołodował. Tylko mi żal, że mam w Ameryki bohato rodyny, a nikt nie napisze listu. W naszych stronach lito było duże suche i osień także. Zarna misiaciamy wysochły, sina nie było kto kosyty. Zima sucha, mało śniegu, ale wielkie morozy. Wody po studniach neje, trzeba na riku chodyty po wodu. A nejesz to te poaudity, a na obuty. A na rici mało wody, tylko miściamy. Andrzejczynowa Liłka była uczytelką, to wyjechała do Rosji, a trzech synów doma. Najmłodszy chodzi w Gorliciach do szkoły, ale bahato kosztuje, do 1000 złotych i to bez idła. Heł, dekotry ludzie się bardzo zapomogli z Ameryki, odity i obuty, a dekotry i rodynu mają, to ani list do nich nie napiszą z Ameryki. I jest to duże szto pisaty, ale nie możesz, bo teper i swojej tiny trzeba bojaty się. Czasami czytam waszą gazetę Lemko, jak dostaną na seli.

Perechlet tyżnia portalu LEM FM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor wisty Petro Medwid. Muzeum modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest reżowatelem muzea, do niego i z własnych finansów, żupnych eurofondów, jak i z podpory od derszawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, drżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczast wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytowania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat didowysnu jednej z ikon modernego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. W Medziborciach się nam podaryło perepoity jego świtowo umelecku zapowit i z miścią, i z kotroho pochodyli jego rodynny korinia, i z rusyńską identitą, a jednoczasno i z modernym designem, a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z pryny maty. Prodążał dalsze żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przyjechać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, którzy się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nielem i Słowakii, ale i ze świta, je osławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osławą jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, perekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczęsny, że dnes wydymy muzej w pełni krasoty. Małem czest prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzerat dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i fakulty umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdyżnia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzielabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantu, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, który ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełnieny son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywnych się takim sposobem najdę dosłowno w seredyni warholowego świta, gdzie świtło, zwłok i moderne technologii tworzą kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skory i za zauczynią wszystkich zmysłów. Na wszczywnicy już pop art nie budu dlem pasywno ślidołaty, ale stanu priamą czastią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych tworów Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodyną, która pochodziła z niedalekiego od Medzielabora cała Mykowa.
cytowania. Хочу подякувати всім, котрі помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без відваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зістали лем думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові за те, що барса запалено видалися на тоту пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і суд на то бар згорди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея єдночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішель Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Попі чи Стів Кауфман. Лем FM з концесією на дальших 10 років. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму Лем FM, котрого видавцем є Товариження Руська Бурса в Горлицях. To ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, jakie na co dzień nasłuchują nasz program, w którym po naszemu besidujemy o rozmaitych rzeczach. Rieszenia Dżawnej Rady Radiofonii i Telewizji oznacza, że LEM FM będzie mogło formalnie prodążać swoją działalność następnych 10 roków. Prodążenie koncesji jest potwierdzeniem stabilnej pozycji radia na medialnym rynku i uznaniem dla jego doteperiśnej działalności. Dla wielu słuchaczy radio stało się czymś więcej jak dżerewom informacji i muzyki. To prostir, w którym możesz poczuć rydny język, poznać aktualności, które tykają wspólnoty rozsijanej po ciłej Polszczy, a też utrzymać osobliwą relację ze swoją spadkowiną. W czasach, kiedy medii nacjonalnych i etnicznych mężczyzn musiał borot się o to, żeby byty wydymy, każda gwarancja dalszego funkcjonowania ma wielkie znaczenie. Lem FM od roku promuje lemkiewską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передаje relacje i spodzie organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Nyżniego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiew po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informacją o prodążeniu koncesji Dżawna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 września 2023 roku. Serdecznie różnych ryszyń Rady naszła się jakraz zgoda dla radiowego programu Lem FM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskiej wspólnoty, tyż za to, że Lem FM maje transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej będziemy mieć swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennictw wszystkich Rusyniów. Swoje miejsce w ramiłci mają dnelem Lemkę z Polszczy, ale Rusyny ze Słowacji, czy rusyńskie aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta poślitnia prysutnictw jest osobliwo ważna w kontekście tego, że Rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej dżawi. Завдяки Лем FM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лем інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного граничами держав. Pomaga utrzymywać wzajemne relacje i zostaje tym miejscem, które w praktyce buduje ponaddzierżawną wspólnotę Rusyniu i daje jej swój niezależny hołos. Kiedy wśród was, słuchaczy i czytaczy Lem FM, znajdują się osoby, które chcieli by zaczęły diety w żurnalistycznej roboty, to serdecznie zapraszamy. Można westy muzyczny program, robić autorską tematyczną peredaczu, czy besidować z ludźmi, albo jeszcze dasz to incze. Żdemy na was. Ochoczych prosimy o kontakt radio@lem.fm. Poniedziałek, 7 września, septembra 2026 roku. Lemkiewski na spisku niematerialnej kulturowej spadkowiny. Emocje ich pale, a teper, oż to idę z tym wpisom. Autor wisty, Klaudia Nowak.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Dematerialny i Kulturowy Spadkołyny zmy już dajaki czas tomu informuali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas sorokrzestoj lemkiwskoj łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czom język może być uznany za element niematerialnego kulturowego lidyctwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności. Żeby odpowiedzieć na to też widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedzenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Duć-Pfeiffer ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A marcy tego roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczasty w dyskusji na temu wpisania hirskiej kultury na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Duć-Pfeiffer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to będzie przygotowane okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowanie lemkiw i że to będą dwie steżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwsko-nacjonalnist albo osnowania lemkiwskiego w domaśnich kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Duć-Pfeiffer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i передають swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu i luju 2025 roku profesor Duć-Pfeiffer zwrnuła się do Kamila i Dominiki Federygiu z prośbą skończyć i skoordynować pracę nad wnioskiem. Z początku dumali, że będzie to dość krótka zadacza. Uporządkować istniejące materiały, dopełnić formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i przesłać dokumentację. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego obecność między innymi w oświecie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyce, teatry, nauce, sospilnym życiu i codziennej komunikacji. Dokumentacja obejmowała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii i zgody na ich hosnowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje i prowiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszynia, kotre premiery z wielu zobranych najlepsze wkazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duć-Pfeiffer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
to, što sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty i što nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty inakże jak czeres spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto bardz cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odobrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przechotowienia wniosku było dokazate, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nie lemślidom minułosty. Dalsze je osnowany i przekazywany następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeti, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i predawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberichają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zagrożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego przyszłość jest zagwarantowana. No to jak wkazaty język? Przygotowania dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku duże niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na sztoden zanima się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwarta uwagę na lechku, ale znaczuczu różniciu. Cytowania. Przy pamiętniku lechko odpowiesty na zwidania, co trzeba sfotografuaty. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak można wkazać na fotografii. Koniec kińciom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tablicach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i prynymany wspólnotą za swój. Wpis jak efekt pracy ciłej gromady. Przygotowania wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Duć-Fajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnohych osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Serd nich naszli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta Lemkiwski Ansambl Piśni i Tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym lem dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie dorobok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowanie języka w ciwi gromadzi. Szto wpis oznacza to dla buduczności języka. Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którymi mieryć się lemkiwski język, nie kończy też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich maryńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej zmicniaty. Sesa perspektywa dozwala tchnelem picumułat do tepericzni osiągnienia, ale też wkazaty na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, lem jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny?
Wpis Lemkiuskoho na Državnej spisok nematerialnej kulturowej spadkowiny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inczy jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego do teperiszniego zakonanego statusu, ani nie wywody dodatkowych praw o przyrość oświty, administracji czy prosto chosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiuskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska Derżawa, wpisujący tot element na listu, hosnuje nazwę lemkiuski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiu. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumnie

pro Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrii, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kozmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karocho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roky robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imienia Lesi Ukrainki. Naślidno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imienia Iwana Franka. Jak reżyser działał i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym Teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogiem na Uniwersytecie Karpenka-Karocho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było widzite w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyszczym Sztatnym Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Priaszowie. I z teatrem Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszał swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn Krystian podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z Priaszowskim Teatrem Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdanom był Kozmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną działalnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocenieny na kilka nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: plenia.
1: Ne treba mi ženy, ne treba.
2: Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodą, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się wraca. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

0: Lemkivské rádio LM FM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrašných správ i administrácií.
1: Noviny rádia LM FM.
2: Jest pondělok 14. vereśnia septembra 2026 roku. A na noviny rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. Vselila do Mirov z Nízkoho okresu v sobotu 20. vereśnia septembra toho roka zošlejšia predstaviteľi Maďarov i Rusíniu, že bol datý čest Antonijovi Hodinkovi. V tot ten z iniciatívo Akademičnej rady Maďarov na Slovácii v spolupráci s Selským úriadom v Ladomirovi bola na budynku úriadu odkrota pamätná tablička tomu voznačnomu rodakovi. Kiedyże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po maďarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnoho wyznaczno przedstawników obu narodów. Za Rusynią były prysutne delegacji ze Słowacji i Maďar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i maďarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentom, a późniejsze riadnym członem Maďarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czestnego predseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuty, że Antoni Hodinka był pierwszym kwalifikowanym wczenom, który zanimał się historią Rusyniu. Wece na tę temu przeczytate w dopisie na naszym portale. W minułym tożni Rada Miasta Gorlici warnuła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stryć z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. I jeszcze w lipcu i juleju odbyła się strycza dokajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadiu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Sankowa. Pesi dotykali przede wszystkim wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z czynów jest najty rozwiązania, które spryczoniło po jak najmniejszej sproty użyteliu. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadiu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 września septembra w Seli Wysokie w gminie Rudna odbude się czwarte lemkiwskie śpiewania. Podia zacznie się o 14 godzinie przed koncertem ansambli Perejdut w świątecznym korowodzie. Wystuplet lemkiwski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, Lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sesanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że to już najbliższy weekend 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Twórcza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podii odbude się w Portnom, rytnom seli malaria, bajkaria i suspilnego dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień stretymy się tradycyjno w Gorliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemkiw, співорганізатором Стоваришення «Руська Бурса» в Корлічах. Сердечно просимо.
1: То були новини радіа Лем ФМ.
3: Лем ФМ наживо.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

No dobra, kończycie nam pomaleńko to dzień oznaczony 14 czasem, znaczy 14 dzień wersnia septembra 2023 roku, jaki jawla się przynachodzi, 257 dni w rejańskim kalendarii do kincia roku, a stajelem 108 dni. No i smotrzył na juliański kalendarz dnes. Pierwszy dzień wersnia septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świętują Petro, Joan, Semonce, Wiktor, a za schidnim kalendarium, na przykład Seman i Tatiana, oczywiście, wszystkim, co dnes świętują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersnia, już próbuję jakby to przewieźć z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesyjne wypalenie. O, tak może chyba syndrom taki związany, kiedy już długo, bardzo długo źli rozporządzamy swoim stresom i czujemy takie nowe palinia, inaczej to one nazwemy. Okrem toho, jak już im powie w juliańskim kalendarii, dnes pierwszy dzień wersnia, septembra, to znaczy, że to początek indyktu, znaczy nowego roku, nowego kolesa, może tak powiedzieć, nowego roku od stworzenia świta, tak, że się to zaczyna od pierwszego dnia wersnia septembra, kiedy by dach to nie znał zresztą od to, chociaż idę początek szkilnego roku, że pierwszego wersnia septembra dzieci idą do szkoły. Oprócz tego w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotrił den državnego hymnu, a w Nikaragui den rocznicia bitwy o San Jacinto. No toż, zostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam na dołu.

wczera, dnes, zaran, Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Tak, i pozdro przyjść do Wertamy, do trioch świtił na Wertamy z tym, żeby powiedzieć, że to podjęło się 14 dnia wersja septembra w historii. Smotriu na wisem na cety stolicia tisiacz simsto co rok perszy rik to duży Georg Friedrich Händel skończył pracę na swoim oratorium Messia. To oratoria może powiedzieć, chyba najpopularniejsza kompozycja Händla. No a to bym powiedział sławny osłyk Alleluja z tej oratorii, to chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalszej 1752 rik w brytyjskiej imperii zaczął fungować herriański kalendar, jak widzicie, nie wszystko oprynymali w tym 16 stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, gdy dobrze rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rik w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o rik w 1907 roku była zaperta, a szef-redaktor był na rik zaperty do tiurma. Idziemy do 20. stulecia, już jesteśmy w 20. stuleciu, za to podążamy. W 1960 roku była osnowana organizacja tych dzierżaw, które eksportują tropu, nazywali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kińczyk 20. stulecia, 2000 rik, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. To jeszcze 2003 rik, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znane błogosławione ma episkop Wasyl Hopko i Zdenka Szelingowa. Wasyl Hopko to episkop rzekatolickiej cerkwy na Słowacji. Oboi to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na tołdyżni Czechosłowacji. Tiż 2003 rik, ostajemy jeszcze przy tym roci. W Estonii prochodziło referendum za przystąpieniem do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inaczej się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 tyż roci negatywno to tu ideju ocinili. A w nas minuta do 8:30. Słuchate Radio LM FM.

wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: zem.
1: Tak, wracamy. Do trzech świecił 10 minut, do 9 godziny za to słobid na sobie wstygnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorliciach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostepło i to ta nicz najhirsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran, iż do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, aha, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden z taki samitny raczej, no bo w czwartek rudelem do 18, a pak od 15 do niedzieli na dzieli najbliższe jak 21, 22 i do tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perewachem sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatnicie do południa na pewno cisz. Smotrił na Polkowici, do cisz 15 gradusów w tym momencie. No i najbliższe dny zaran do 23, a seredu do 25, żeby w czwartek zaswyrnuła maksymalna chwila do 19 gradusów. 21, 20 od piatnici do niedzieli. No i trzeba już trzeci zrychtowaty do tego, że do około 10 gradusów budych padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszała, teper de 16 gradusów i jeszcze w tym momencie tużden na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czwartka do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasem zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusów. Jeszcze niżej na południe, nie, bardziej na schód, ale cisz na południe od Karpat w Mukaczowie teper 17 gradusów. Dostępało budę w najbliższe dny w zaran 24, sereda 26, czwartek aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusów. Trzeba powiedzieć, że choć to tanicz jeszcze budę dosyć chłodna, to minimalna temperatura budę się piduszała aż do takiej, że z 15 na sobotu będzie 15-14 gradusów. Zaznaczyć jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno tydzień z kawalcią, to dostępło. A jeszcze bardziej na południe, to Komlożka 16 gradusów w tym momencie i cisz, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. W tym tydzień temperatura mąż powisty, dosyć przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek. No i nie duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w Komlożci. No to idziemy do ruskiego Kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusów. No i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, że będzie dużo sącia do kińcia tyżnia. Zaran 26, pak 29, 30 gradusów, dakus mniejsze w sobotu i w niedzielu, bo 26-28. Znaczy, jak chcecie, jeszcze toho tepła zażyty w rusyńskim klimacie, to zdaje się mi, że na teplem w ruskim Keresturi albo około seredy czwartka w Nascy, w Priaszowie i na Podkarpackiej Rusy. A ja jeszcze wstydnę zahraty, żeby... No już się z wami popraszczam.

0: I teraz naprawdę się już praszczam do radiosłuchaczy, ale na chwilku w programie Try Świty by się do was Demko Trochanowski. Po 9 godzinie budetisz razem z nami z Radiem MFM za to, że kraśni. Proszę was na słowowiciu program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam, Krasi Demko Trochanowski z tej strony. Rady ja witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy, wertamy do toho po wakacyjno wertamy do toho takiego, jak to się wysiluje po lemkiwskie, może powiedzieć flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutowaty zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego rodzaju komunikatorach o lemkiwskim rosyjskim języku, co miał bars, ale to bars. Zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z Muriankowego bukwaria, a pak już wyrzucę tu komunikatory, już chodziat bars się z toho ciszu. No i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

0: No, ja tu już pierwsze językowe zwiedzenia mam. Dziękuję słuchaczom, którzy pisze, że robię w garażu intercooler i już mają na to aż i... nasi lemkiwskie nazwania, że to mało byłby interchołodnik. Ja nie znam, o czym Petr by się dujesz za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochołodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizmami, jak przychodzi do naszego języka, nieraz my o tym besiedlali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to, to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci czynczy są choczuju to, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, że to było w pierwszym programie, bo my besiedlali o słowie gełtaty i zwernuliśmy uwagę przed wszystkim na to tu Joho, możesz powiedzieć zwukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to ruch i to odgłos gełtania, gełt, gełt. Spróbujcie sobie wsłuchać się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed wszystko, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy jak raz w czasie audycji uszem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś atykat toho g, no i tu jak raz szerszy problem, jak dla jednego gełtaty, bo w słowiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto się jak ojcy zwidał, jak nazwaty, to wszystko są własne, no to g to bude zwłóczny zadniojazykowy stuleno-wybuchowy sochłasny, a h to bude zwłóczny hrtany szparowy sochłasny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kolis w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego G na H i że potem już nikoli tego G nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwuk i to takie też ekspresywne słownictwo. Dołożmy sobie takie premiery, giłgaty, giłgnuty, tak jak husy roblat, tak? Mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedy byśmy przybliżyli to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchracki fiksował to czasosłowo, a ja przypomnę, że my o tym besiedlali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk y po g win peret eł się zjawił, a nie jak w innych schodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mógł tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarzać. O, wezmę sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu też się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girg, nikoli to g nie przeszło w... A zresztą, wezmę sobie gneraty, giłgaty, gzyty, co jeszcze, gneraty jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to jeszcze prasłowiańskie G, które nikoli nie przeszło w H. No i tu oczywiście besiduję, nawiertam do tego programu, o programu, w którym sme besiedwali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy mają być program, czy program. Ja stronnik toho jednak je, choć to też inny premier za to, że wszystkie te programy geografii i inne toho roda rzeczy to są duże późniejsze, no i to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystko G wertajuczy do tego programu z pere tyżnia, nie wszystko G pereszli w nas. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to, to ponimo gryby u gorlici, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G, przede wszystkim to w nahołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkijskim, rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwernuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobrze jej znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z Przeszyjuszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba też powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wkazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogę, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo pras na pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to na radzie, które dasz to stiskało, toczyło, albo mogło wychładyć, tak, i magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku też jawiło z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny sliw. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I żeby było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki nariadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym slawiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas też chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by siedłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, w słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częściejsze, młodsze radsze już perebrali to żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizm, ani to nesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i tu zazwracamy do toho naszego G, że tu absolutni tischprenializm w oryginali, tak jak w niemieckim Bigelizen, w niemieckim słowie mamy to G, za to rosyjski język perenymat jego jako G, a nie próbuje, tak możesz powiedzieć, zosłowiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nie wiem, hostują Biglajs, ale i biglują, tak? Znaczy, wykonują tot ruch Biglajsom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu też taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to żelisko, no tam słowacko dżereła jednoznaczno wywodziec z niemieckiego bigelizen i bigeln, bo bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Treba tu lempowisty to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, zafiksowali jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno często tu bliski jest ze słowackim i rusyńskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam też by się dowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej dżerzawi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyły często oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutny wasz, ale probaczcie, osnowateli madziarskiego języka, kiedy wiem, to źli wymowy. No idźmy do tego Bigelizen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na Bigel i Eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posłuchali od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od są żeliza, od takiego czegoś, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że dasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże gładkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigel, bigelize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale bigel to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wgnęny, tak dasz to wgnęne, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty to takie wgnęne na kińcy, jak wiszek, jak sztosy takie wgnęne, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zohnene, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to Bigelizen, to znaczy, że takie wgnęne, to za co to się trzyma, i Eisen znaczy to żelizo. Może tak chyba to wywesty. No i to biglajs i biglowaty. Kiedy sobie to tak povedeme, že my máme želízko. Z polského želázko a na poudne od Karpat majú biglajsto i my máme želízo. Len prosto želízo. A biglajs bude označal po idúči drohom od nemeckého jazyka, nelim želízo, ale želízo s čím si takým, ktoré ma jeszcze tu taki pałk, to taki takie daszto wygnane. Zresztą, chyba nie wytrzymam, żeby tego pałka tu się prynym dakus nie zatrzymaty, ponieważ chyba pamiętate jak dawno temu. Och, strasznie dawno temu by się dowiedzieli o tym prefiksie pa. To formy, jak to pałuk, to taki wygnany, jak, nie znam, jak pałuk tiż, to pamiętajcie, pałuk tiż, to co maje kilkosy tam nich, nie znam, kilku maje pałuk wisem, szist, oj, probaczcie. Jak pałus, to do dróg, kotrym się nakłada na wiz z osiną, pamiat maje tot prefiks, a i takie słowo jak paryja, o kotry zmycisz besiedu i kolisyzmę zaczęli taką fajną, ciekawą besidu na temu to i toho słowa paryja, które przeszło w Paryju, ale ono się wywody do czasu słowa ryty, znaczy, że paryja to jest to miejsce, gdzie woda najczęściejsze wyryła, tot jar, to miejsce, w którym, no to tu dziru, taku pomiędzy najprimir dwoma horami, czy dwoma skałami. Parobok, oj, tu jeszcze takie słowo, jeszcze incze, no jest tych sliw paru z takim prefiksem, probaczcie, kotry się douczat, jego różneje, więc kolejny był bardzo produktywny, uczył się z jakimi inczyma słowami, no tak, czy tak, to już dawna koli to było. Co jeszcze? No to wszystko, pałuki, pauzy, pamiaty, paryi mają bardzo fajne, nie będę już się to powtarzał, ponieważ do tego pa, na przykład, był uz, znaczy uzeł, tot pauz, to jest pa. Onz, dawne pa uz, od uzła. Mamy to tu paryju, de pa plus ryty. Mamy pa uk, tu jest super fajny primir, bo pa onk po polsku, pa jąk, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciszne pominu toho, że mamy to pałuk, to dasz to wychnęne, tak jak łuk, o, łuk i pałuk, tu mamy to pałuk i mamy pałuk, to z tym szizdowisem nich, jak już nie pamiętam już kilka to pałuk maje tych nich, jak sobie, bo mówię te oba, to jeden jest pałuk i drugi jest pałuk. No i wymowi absolutno sud bars podibne. Czom tak jest? No bo lem kiuskie L wymowi eł w tych określonych pozycjach realizuje się jak to neskładowe U. To tak jak walk. Mamy walk, pierwsze zapiszemy jak W, drugie jak eł, ale oba wymowimy tak samo jak neskładowe U. No i tak na ucho odgranicie pomiędzy nima. Może takoj ciłką zaniknuty by się dowiedział o tym pałuku, o tym takim wygnanym do biglajza, do żeliska, do prasa i o tym pałuku, który ma jeszcze z dowisem nich. Kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok primirach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes przez to, że przez inne fonetyczne procesy to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy on przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, z postawieniem z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że przez różne historyczne fonetyczne procesy zmienia jedno w drugie i maliśmy pałk, to wykrywleny i pałk. Polski pająk, prasławiański pająk, wymawlane dnes tak samo. To samo zresztą budete widzieć w dwóch różnych słowach. Muka, to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu muku, i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego, on, choć w polskim będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniać to, że kolesy taką hipotezę im wysnął, że nasze bajusy, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim były przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba, i od toho dali im bajusa zresztą. Przybyło im to dosyć rzadko, kiedyś też w programie, aż im maďarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kalesu toty bajusa. Budu przybyło od kiedy to hipotezu da jak dokazaty, no ale na tym skończył też to tu stawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie biglajst, w tym znanym na Prieszywszczyni i Podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowi pras. No i tak od geutaty, toho, co naśladuje zwuk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pałuką, z pamiaciu, co tam z mojej dneska, z parobką i weloch, weloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacji. No i za to ci wernu do tej naszej dyskusji owomowi program, czy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to ci geutaty, ci biglajs, ci program, ci girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory, a interkuler dumam, że do toho jeszcze werną. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.
1: Tak jak pčola pčulu glядać, brat rodnego brata, tak rusyny chочуть в'єдно сяткувати сята.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rad, kiedy co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marko.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.